Karlo je to pojebane meno, žmíkam beaty tak jako ve meno, šuchaj lampu, vyletí se meno, sorry jeansa minul, nehlad na mňa pobúreno.